yɛ twan kristo ne deɛ wote ne di a sɛ wɔabra wɔapora a ɔmo wabra wɔyɛ yie wɔnipa bɛ ne wɔaha woɔ wɔku wɔne wase wɔ fie wɔatɔ